kolejnic tom, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejnic tom, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Slunce se chýlí.